Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Мело. Мело Радіо Мазурі.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
1: zapraszam od 18.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce, Kasia Kowalska, w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji. 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: O reklamie.

0: poranek zaczynamy od kilku kolizji. Na autostradzie A4 na wysokości Kątów Wrocławskich w kierunku Wrocławia. Utrudnienia są też na A4 w Katowicach za węzłem Murckowska w kierunku Mysłowic. Zwalniacie również na drodze S7 między Radomiem a Warszawą.
1: Nie śpimy, lecimy. Czwartek wystartował i to jaki? 13 dzisiaj. Podkręcamy tempo. Już za chwilę fajną torbę Meloradia będę miał dla was. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej. Jest w 6:30.

7777. Taka torba przyda się na pewno jeszcze na wakacjach, ale poza sezonem, jak już wrócicie do pracy, do szkoły, no to jak będziecie na basen się wybierać, albo jak jakiś jesienny deszcz spadnie, to wszystko to, co do niej włożycie, spokojnie da radę i nic nie zamoczycie. Także śmiało dzwońcie teraz, bo taka torba do zgarnięcia. No i trzy szoty w Melo też. 321 321 777.

0: z nią Martin Garrix w Melo Radio Ibiza. Tak podkręcamy tempo, a to jest Basia. Basia, a z tobą kto tam razem jest?
1: No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, życzę miłego dnia wszystkim. Ze mną jest mój ukochany mężesz, który właśnie wiezie mnie do pracy.
0: No jaki on jest po prostu fantastyczny od samego rana. A ty dzwonisz, bo słyszałem, że w radiu, jak powiedzieli, żeby dzwonić, to ty od razu wbijasz, bo jest coś, co chcesz mieć.
1: Oczywiście od razu wybrałam numer, bo zależy mi, aby dostać tytkę. A tytka to po poznańsku torba.
0: Co ty
1: która
0: mówisz?
1: Bardzo mi się przyda.
0: Ej, no dobrze, zawsze można się czegoś poduczyć z samego rana. Mówisz tytka, tak? Dobrze mówię?
1: Tytka.
0: Dobra, no dobra, to taka tytka może być już za chwilę twoja, słuchaj, ale wcześniej to jeszcze ci test musimy zrobić. Uważaj, bo mamy dla ciebie.
1: Trzy szoty
0: w Melo. Melo. Uważaj, Basia, do włosów, to wolisz. Spinki czy gumki?
1: Gumki.
0: Lewa czy prawa ręka?
1: Prawa.
0: Wolne piątki czy poniedziałki, jakbyś mogła wybierać?
1: Poniedziałek.
0: Trochę rozumiem. Ten piąteczek w pracy to całkiem fajnie zleci, a no z poniedziałkiem fajnie byłoby móc sobie weekend przedłużyć. No by była taka opcja. Dla ciebie jest mega fantastyczna opcja. Już teraz wodoodporna torba Meloradia. Pakujemy i wysyłamy do ciebie. Super dnia. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo. A co tam u was dzisiaj od samego rana? Dzieje się? No jak zawsze chyba, nie? Skoro jesteście z Melo. Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo już teraz. I tak podkręcamy tempo. W czwartek 13. Za 15:07.

0: John Diablo, King of My Castle. Więcej takich mocnych setów od Don Diablo oczywiście w Dobrym Melo już jutro późnym wieczorem. A już dzisiaj Marcin gotowy na newsy.
1: Bo wczoraj było tak, ciemność, widzę ciemność. Ludzie patrzyli w niebo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: And Dust i Zakaria w Melo. Wieczorem słońce, rano na zegarki. To ja spojrzę za was, za 6 minut 7:00.
3: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie ₺0,79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
19: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
20: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
21: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM. Pogoda.
0: Do
1: końca poranka w całym kraju będzie słonecznie. Później chmury będą się przesuwały od Pomorza przez Warmię i Mazury w kierunku Warszawy i Lubelszczyzny. Na termometrach dziś od 20 stopni na Mazurach i Podhalu przez 23 stopnie. W Warszawie i Łodzi do 26, w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Czyli tradycyjnie najcieplej na zachodzie.
0: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale za to jakich. Wczoraj można było w Polsce obserwować częściowe zaćmienie słońca. Wiele osób z tej okazji skorzystało.
22: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć.
23: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki.
3: Następne zaćmienie również częściowe będzie w przyszłym roku, ale zobaczyć je będzie można głównie na południu Europy i w Afryce. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba miejsc z jedzeniem przekroczyła 100 tysięcy. Jak pisze Rzeczpospolita, najszybciej przybywa dostaw jedzenia online i food trucków. Na koniec kolejny polski sukces na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Brąz w biegu na 100 metrów przez płotki wywalczył Jakub Szymański.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Podobno najważniejsze to dobre nastawienie. No to uwaga. Jaki super ten czwartek 13, no nie?
3: Wow!
0: Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin, Daria, siemanko, jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

0: Czujecie to? This is love, Will I Am. No dobra, to teraz uwaga, czy wasz mózg już mózguje o tej porze? 12 minut ciekawe. Po siódmej, to będzie bardzo ciekawe. No dawaj, Daria, bo ty dzisiaj o coś chcesz słuchaczy zapytać,
1: tak,
0: nie?
1: Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano w innej osobie, w innej płci. I co byście zrobili, gdybyście zamienili się ciałami z płcią przeciwną? Ale ja wiem, o czym wy na pewno pomyśleliście, nie o to nam chodzi. To ma być coś mega kreatywnego. Co właśnie byście zrobili, gdybyście zamienili się ciałami z płcią przeciwną? Mega
0: dobra.
1: Ciekawe.
0: No dobra, to czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie na meloradio.pl, wbijajcie z telefonu, tam na dole taka słuchawka, wystarczy nacisnąć i już można nagrać. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Budzicie się rano i nagle taka zmiana.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, jest 17 minut po siódmej. Co chcielibyście zrobić, gdybyście zamienili się na jeden dzień ciałami z płcią przeciwną? Takie pytanko mam do was. Dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Na meloradio.pl możecie wbijać, no i właśnie, popuśćcie wodze fantazji. Co tam wam chodzi po głowie? Co byście zrobili w takiej nagłej sytuacji? Czekamy na głosówki. Za najfajniejsze pomysły oczywiście jest Melo Merch, a Daria tak macha rękami, że muszę zapytać, co jest?
1: Macham rękami, bo się wczułam i jestem przygotowana na informację, którą teraz przekażemy naszym kochanym słuchaczom. O. Jest to informacja o siatkarzu, a jak wiecie, ja kocham siatkówkę. No tak, Wilfredo Leon wrócił, zdobył złoto na Lidze Narodów, pojechał sobie na urlop, był na wędkowaniu, wszystko fajnie i wraca i nagle widzi pod drzwiami jakiś liścik. Był trochę zdziwiony i tak wiecie, no jest to stresujące, no nagle coś pod twoimi drzwiami leży. No i otworzył tą karteczkę i przeczytał, jak sąsiedzi mu złożyli gratulacje, że są bardzo dumni, że się cieszą, że mu się udało. I to było takie miłe, od razu mu się zrobił dzień i dodał to zdjęcie na Instagrama i powiedział, hej, to było mega miłe, kocham moich sąsiadów.
0: Brawo. Ale ty masz, Daria.
1: Dziękuję.
2: Bardzo dużo nie dla ciebie.
0: Bardzo dużo masz wspólnego z Wilfredo. Tobie też sąsiedzi karteczki na drzwiach zostawiają, tylko z tekstem: ciszej tam po nocach!

0: Mara Hofstadt w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Co byście zrobili, gdybyście zamienili się ciałami z płcią przeciwną? No budzicie się rano i tutaj taka sytuacja. To co robicie wtedy, co?
1: W takiej sytuacji od razu poszłabym sikać na stojąco.
0: Ja to rozumiem, okej.
2: Okay. Jakbym się obudził kobietą, to pierwsze co bym zrobił, to wziął jakąś tabletkę na migrenę albo ból głowy.
0: Twoja propozycja?
3: Sprawdziłbym, czy idzie się uszykować na wyjście szybciej niż w godzinę.
0: O, prowokujesz, żebyś się tam nie naraził komuś w domu. Czekamy na wasze propozycje na meloradio.pl. Wbijajcie i nagrywajcie, wysyłajcie głosówki. Już prawie w pół do ósmej.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Autopromocja. Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam.

0: autopromocja. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce, Kasia Kowalska, w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji. 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
8: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
14: to promocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
15: Cierpliwość popłaca. O tym zdecydowanie wie ten gość. Shimza, numer Fire Fire, wydał ponad rok temu, a dopiero teraz zgarnia z nim szczyty list hitów. Jest też na miejscu pierwszym 30 Meloradia. A jak będzie w tym tygodniu?
14: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
15: Pychu, zapraszam.
14: Autopromocja.

0: No i taki klasyczek wotuje z samego rana. Mandaryna Every Night w Melo Radio za 18 minut 8. Tak podkręcamy tempo i dzisiaj podkręcamy temat. Co byście zrobili, gdybyście zamienili się ciałami z płcią przeciwną, tak na jeden dzień, budzicie się rano i tutaj taka akcja. Słuchajcie, dużo fajnych odpowiedzi macie dla nas. Na przykład, uważaj Daria, przez cały dzień testowałbym filtry na Instagramie. Fajne.
1: Ej, mnie mega rozbawiła Kasia, która napisała, że obudziłaby się specjalnie o 5 rano, żeby się poczuć jak typowy stary. O 7 by wszystkich obudziła i im powiedziała, ile to już rzeczy nie zrobiła przez te 2 godziny.
0: No, jak to o 7, w pół do 7. Słuchajcie, jeszcze była taka propozycja. Poszedłbym na imprezę, żeby sprawdzić, jakie teksty naprawdę działają. Nieźle, ktoś kombinuje. Uwaga, bo to będzie ryzykowne, ale to nie ja, to Michał napisał. Sprawdziłbym, czy nadal umiem parkować. I jeszcze jedno. Przez cały dzień chodziłbym za swoją dziewczyną i powtarzał jej cały czas. A nie mówiłam.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Elo, Jennifer Lopez, Everything's Fine, prosto z 30 Meloradia. Najnowsze notowanie już jutro po 18:00. Głosować możecie w każdej chwili. Za chwilę newsy.
1: Iga w końcu dotarła w tym sezonie do finału. Szczegóły już za chwilę.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: Cierpliwość popłaca. O tym zdecydowanie wie ten gość. Shimza, numer Fire Fire, wydał ponad rok temu, a dopiero teraz zgarnia z nim szczyty list hitów. Jest też na miejscu pierwszym 30 Melo Radia. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181. Lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałtyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałtyga czekają na Ciebie Skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Nadszedł cierpień.
17: Ale nie dla słuchaczy Meloradia!
18: Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
19: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
20: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
15: Autopromocja. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Trafik.
21: Teraz ważna informacja dla kierowców, którzy będą dziś jechali autostradą A1 na Śląsku, blisko granicy z Czechami. Nie zatrzymacie się dziś na MOP-ie Mszana Południe. Na jego terenie odbywają się ćwiczenia ratownicze. Dlatego planujcie postój w innym miejscu. będzie nieco cieplej, ale nie w całym kraju. Na Mazurach nadal okolice 20 stopni, w Warszawie i Kielcach 23, w Poznaniu i Krakowie 25, a na zachodzie kraju do 26 stopni. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, choć chmury pojawią się nad Olsztynem, Warszawą i Lublinem, ale bez deszczu.
0: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Każdy Polak będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. To po cyberataku na firmę MyDoktor. Hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków, w tym numerów PESEL. Zażądali okupu, ale go nie dostaną, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
22: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
1: Już niebawem na rządowej stronie będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Iga Świątek dotarła do finału turnieju tenisowego w Toronto. Wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3. Tak wysoko Polka awansowała w tym sezonie po raz pierwszy. Kończymy nietypową historią z Włoch. Kobieta ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy zaskarżyła karę do sądu. Twierdzi, że miała w ręku cukinię, którą jadła. Sprawę w sądzie apelacyjnym przegrała, ale zapowiedziała batalię w Sądzie Najwyższym.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
24: Cukinie mówisz, okej. Słuchajcie, a jaka jest wasza wersja na ten czwartek? Ja myślę, że ta najlepsza. Za chwilę będziecie mieli okazję to udowodnić w zabawie Gotowi na Wszystko. Waldek, Marcin i Daria, siemano, jest ósma. Mielkiej David Guetta teraz, zgodnie z zapowiedzią i obietnicą na początek. Inni gadają, a my już dla was gramy w Melo.

0: znowu możecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko dzisiaj od rana. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Mamy dla was skiety. Jest torba. Czekamy. Dwie osoby. Dzwońcie teraz.
1: 321-321-777 to nasz numer.
0: To jest wasza szansa, wasza okazja na to, żeby zgarnąć merch od Melo. Oryginalne, wyjątkowe skiety Melo Radia i Melo Radiowa Torba. To wszystko dla was. Czekamy. 12 po 8.

0: Franci.
1: Cyril w Melo.
2: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: A to Arek. Cześć, Arek.
3: No, witam.
1: No, cześć. Arek, wygodnie ci?
3: Tak.
1: To dobrze. Bo Arek odpoczywa. Słuchajcie, jest też Radek. Siemanko, Radek.
4: Siemano.
1: Siemano. Tobie słyszę też wygodnie.
4: No, oczywiście.
1: Dobra. Dużo już odliczyłeś?
4: No, jeszcze niecałe 7 godzin.
1: Okej.
4: I weekend.
1: Radek odlicza do długiego weekendu. Są tacy, którzy jutro mają wolne. Dobra, no, uwaga. Słuchajcie, mam dla was dwa pytania. Będą trudne. Daria wymyślała. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba i najważniejsze to, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest, panowie, jasne?
4: Jasne.
1: No to lecimy.
2: Gotowi na wszystko.
1: Pytanie pierwsze. Uwaga, skupcie się. Basia ma 15 jabłek. 3 jabłka dała Marcinowi, a Darii dała 4 jabłka. Ile jabłek jej zostało? 8 czy 11?
4: Radek. 8.
1: Dobry jesteś z tego odliczania, Radek. Naprawdę, no.
5: No, powiem.
1: Nawet nie czekał na podpowiedzi, tylko szybko tam przeliczył. Dobra, lećmy dalej. Pytanie numer 2. Na razie jest 1-0 dla Radka. Pytanie drugie. Co jest wyższe? Kasprowy wierch czy Giewont?
4: Radek.
1: Radek?
4: Giewont.
1: Tu trochę się pomyliłeś. Kasprowy. No. Ale spokojnie, grunt, że czas leci, coraz bliżej długi weekend, a już twój oczywiście merch od Melo, czyli torba Melo Radia. Radek, wysyłamy do ciebie. Arek to sobie odpoczywa jednak chyba. Arku, dla ciebie też coś fajnego mamy, także pakujemy, wysyłamy, żebyś miał.
2: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
1: A wy kolejną szansę na to, żeby udowodnić, że jesteście gotowi, będziecie mieli już jutro po 8:00. Będziemy. 20 minut po 8:00 teraz. Pauza.

0: Uzal, mówię to do sam. Melo, tak podkręcamy tempo dzisiaj od rana w czwartek 13. Jest nieźle, sami musicie przyznać, a kto jest na wakacjach, to ma podwójnie nieźle nawet. No bo jak ktoś wybrał sobie na wakacje sierpień, to trzeba przyznać, że w tym sezonie wygrał lato. W Melo za chwilę Moonlight, będzie też bryska.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na drabinkę do basenu.
4: Masz basen, a nie masz drabinki?
5: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
6: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: Blue Sky, lato w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i możemy podkręcić wasz budżet też, bo mamy szybką kasę. A czy wy macie jakiś fajny pomysł, jak tą szybką kasę wydać? Na co by na przykład można przeznaczyć te pieniądze? 200 czekają na was, a my czekamy na wasze zgłoszenia i wasze pomysły na meloradio.pl. Fajnie jakby tak, nie? 200 nagle wpadły.
1: No byłoby idealnie. Ja bym na pewno wydała na jakieś ubrania, kosmetyki, ale wy musicie napisać coś mega kreatywnego. Czekamy na najbardziej takie zgłoszenia.
0: Meloradio.pl, wbijajcie koniecznie i zgarniajcie szybką kasę od Melo.

0: Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls w Melo Radio. Za 8 minut będzie 9, za chwilę będą newsy w Melo.
1: A w nim dowiemy się, za co płacimy więcej, a za co mniej w sklepach.
0: I to już niedługo, posłuchajcie też prognozy pogody.
2: A już o 9 zagramy
0: Haven i I Run. I co by się nie działo, biegniemy szybko w kierunku drugiego weekendu. Tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja. Nadszedł cierpień.
2: Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
3: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.

0: Meloradio Mazury. Traffic.
1: Jeżeli w najbliższym czasie wybieracie się na wrocławskie lotnisko, jest szansa, że nie staniecie w korkach. W sobotę zmieni się organizacja ruchu na rondzie przy zjeździe z autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku lotniska. Wcześniej samochody stały tam w tak dużych korkach, że musiały czekać na zjazd na pasie awaryjnym. W całym kraju mamy przyjemne lato. Od 22 stopni na Warmii i Mazurach, przez 23 stopnie w centralnej Polsce, po 25-26 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Jutro nieco cieplej, w Olsztynie do 25 stopni, w Poznaniu do 28, a miejscami na zachodzie kraju nawet 29 stopni.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Marcin Romanowski ma ukrywać się w stolicy nad Dniestrza Tyraspolu. Miał się do tego przyznać w liście do sądu i zaproponować, że jeśli dostanie odpowiednie gwarancje odpowiadania z wolnej stopy, to dobrowolnie wróci do kraju. Wątpliwości jest jednak sporo, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
4: Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu. Natomiast to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
3: Naddniestrze to teren pełen rosyjskich wojsk i służb specjalnych. Ceny napojów w polskich sklepach poszły w górę w lipcu aż o 5,6% rok do roku. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetu WSB Merito. Mniej wydaliśmy za to na tłuszcze i to o ponad 14%. Jeszcze sport. Piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli superpuchar UEFA. Pokonali Aston Villa 2-1.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Żebyście wy też super weszli w ten czwartek 13. My na bogato dla was od samego rana zaczynamy ten czwartek, a teraz to już dziewiątą mamy. Podkręcamy tempo. Haven, ja run w Melo.

Armin Van Buren, Come Around Again w Melo Radio. Podkręcamy tempo w czwartek 13, już prawie 13 minut po 9, a dokładnie 12. A za chwilę to się przeniesiemy do Chicago. A dokładnie to sprawdzimy, jak pewnej parze idzie aklimatyzacja w tym mieście. A do...

0: Alchemist Project i Tell Me. W Melo Radio podkręcamy tempo. To wam powiem, że Ania Lewandowska dołączyła w końcu do Roberta w Chicago. Wolałabyś Barcelonę czy Chicago, Daria?
1: Ja bym wolała Barcelonę, bo jest tam pięknie, słonecznie i można się opalać. No, cudownie. No,
0: ale słuchajcie, Ania Lewandowska na swoich socialach podzieliła się takimi pierwszymi chwilami w nowym miejscu. Najpierw oczywiście trochę czasu poszło na zwiedzanie, ale zaraz później szukała też miejsca na swoje treningi. O. Robert w Stanach jest już od lipca i on z kolei od tego czasu szukał dla siebie i rodziny nowego domu. Póki co, cały czas mieszkają jeszcze w hotelu, no ale jak tak sobie patrzę na to, gdzie mieszkają, to tak chyba powodów do narzeka nie ma. Mocno prestiżowy, pięciogwiazdkowy hotel.
2: Ja słyszałem, że Ania szukała też nieprzetworzonej wysoko żywności w USA i to może być problem.
1: A ciekawe, czy też szukała instruktora do baciaty.
0: Słuchajcie, ale wiecie co, jak tak patrzę, że ekskluzywne spa w tym hotelu i piękny widok na panoramę miasta i jeszcze coś, co by ci się spodobało, Daria. Prywatny lokaj.
1: Cudownie.
0: I co byś,
1: byłoby.
0: Co byś mu kazała? No co byś mu kazała? Pierwszy rozkaz.
1: Codziennie bym chciała kawę mrożoną, bo kocham kawę mrożoną, jak już każdy to wie.
2: Nawet przy minus 20.
1: No i nie wiem, żeby... No nie wiem, no kawa na pewno.
0: W sumie niewygórowane żądania, nie?

0: To bierzemy ją. I Fly High w Melo Radio. Podkręcamy tempo w taki czwartek jak dzisiaj. 13 dzień sierpnia mamy, trzeba mierzyć wysoko. No to takich wysokich lotów. Trzymamy za to kciuki i zagramy mocno energetycznie. Żebyście mieli na to wszystko siłę. Ella Henderson za chwilę, a potem także Kygo w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
16: Czyta Lektor AI.

0: 9,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
6: Finał wyprzedaży w Mediamarkt.

0: VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
4: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Mija klasia w Melo. Słyszeliście, jaka akcja, jakie zjawisko nowe? Ludzie przylatują do Polski.
1: Po co?
0: I się dziwią, żeby się zdziwić. Przylatują, żeby zobaczyć na własne oczy, jak to fajnie jest i jak im się podoba. Okay.
2: Przyjechał Amerykanin i powiedział, że to jest cudownie, jest mega zachwycony kulturą, tym, że jest czysto, że jest bezpiecznie, że wszystko jest świetne i powiedział, że musimy popracować bardziej nad reklamą swojego kraju, bo naprawdę jest pięknie.
1: I tak umiera amerykański sen.
0: Słuchajcie, nieźle popracowaliście i pogłosowaliście. Na ten numer Shields I Fire Fire to ostatnio numer 1 w 30 Meloradia. A jak będzie już jutro, przekonajcie się sami, a głosować w każdej chwili możecie na wasze ulubione na meloradio.pl.

0: Josh Baker i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was i My Place. I w tym samym miejscu umówieni jesteśmy, że jutro będziemy, znaczy ja będę. Kto też będzie, to
1: ja.
0: Świetnie. Kogoś nie będzie, kto nie będzie, niech nic nie mówi.
1: No, no i już
0: wszystko,
1: tak,
0: wszystko
1: no.
0: Wiadomo. Wszystko wiadomo, za 8:10.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Safwell i Lumix w Melo. Za chwilę newsy i prognoza pogody, a po 10:00 dużo muzy non-stop waszej ulubionej, energetycznej, bez gadania i bez reklam w Melo.
2: Meloradio Mazury na 101.5, 96.6.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuj.
11: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
12: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
13: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Eurodrogowcy planują zakończyć wymianę asfaltu na drodze krajowej 86 na węźle Murckowska w Katowicach. Obecnie układają asfalt na jezdni w relacji Sosnowiec-Tychy na prawym pasie i na pasie zjazdowym do A4 w stronę Krakowa. Cierpliwości życzę. Szykuje nam się upalny weekend. Trzydziestki na termometrach będą nad morzem od Mielna aż po Świnoujście, a także w okolicach Torunia, Łodzi i w całej południowo-zachodniej Polsce. W niedzielę 30 stopni, nawet więcej, w zasadzie w całym kraju, oprócz Pomorza. W okolicach Szczecina i Gorzowa może popadać.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Blokada lotniska we włoskiej Katanii przedłużona, to z powodu dalszej aktywności Etny. Całkowite wstrzymanie przylotów i odlotów potrwa do jutra do 2 w nocy. Teraz jedyny w swoim rodzaju okręt, więc wyjątkowe będzie też jego wodowanie. Świeżo ochrzczony przyszły ORP Wicher dziś wyrusza na potężnej barce ze Stoczni Wojennej w Gdyni na Zatokę Gdańską, gdzie czeka go pierwsze zanurzenie. Operacja potrwa cały dzień, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
2: Będziemy spuszczać, sprawdzać szczelności.
1: Wicher wróci potem do stoczni, gdzie będzie wyposażony i uzbrojony, tak by w 2029 roku zacząć służbę w naszej flocie. GKS Katowice odpadł z eliminacji do Ligi Konferencji. Mimo wygranej 2-1 z HPL-em Tel Awiw, piłkarzom nie udało się odrobić straty w punktach.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: To już teraz! Podkręcamy tempo! Podkręcamy tempo! Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka!

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: Autopromocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałtyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałtyga czekają na Ciebie Skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: O reklamie. Pogoda.
5: Sierpień to z reguły ten wakacyjny miesiąc, który jest nieco chłodniejszy, ale w tym roku na razie dobrze się trzyma. Jedynie noce są chłodne, bo temperatura spada od 10 do 15 stopni w całym kraju i tak będzie do końca tego tygodnia. Dziś na termometrach od 22 stopni na Warmii i Mazurach do 25 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jutro trochę cieplej.
6: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Przebyte choroby, brane leki, numer PESEL, dokładny adres. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków. Hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
7: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nie będzie płacił żadnych okupów.
6: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Ale nie ma co czekać. Najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Możecie to zrobić w aplikacji mObywatel albo w urzędzie gminy. Tu przy okazji informacja. W piątek wiele urzędów będzie nieczynnych w zamian za święto wypadające w sobotę. A wtedy też wiele wydarzeń w całym kraju i m.in. parada okrętów na Trójmiejskim Wybrzeżu. Będzie widowiskowo.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
1: Nie widzę żadnych słabych stron.
0: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Renault.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Meloradio Mazury. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseya.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka Was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce, Kasia Kowalska, w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji. 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Pogoda.
1: Dziś chmury możemy jedynie oglądać w okolicach Olsztyna, Warszawy i Tarnobrzegu. Jutro w całym kraju powinno być słonecznie, a w sobotę chmury pojawią się z powrotem nad Warmią i Mazurami, a także nad Toruniem, Warszawą i Łodzią. W niedzielę przeniosą się na zachód kraju i tam może popadać. Początek przyszłego tygodnia ma przynieść deszcz i burze.
2: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą też A1 i A4. A na Zakopiance powoli zacznie się sierpniowy najazd turystów na Tatry. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej mówi, że pod względem ruchu turystycznego ten weekend może przebić Sylwestra.
3: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku.
2: Lepiej poszukać alternatywnych szlaków. A z ciekawostek, Polacy na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybierają mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Meloradio Mazury.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Cierpliwość popłaca. O tym zdecydowanie wie ten gość. Shimza, numer Fire Fire, wydał ponad rok temu, a dopiero teraz zgarnia z nim szczyty list hitów. Jest też na miejscu pierwszym 30 Melo Radia. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka Was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce, Kasia Kowalska, w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji. 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
9: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie Skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Media Expert, taniej masz.
14: O reklamie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne.

0: 96,4 albo 89,4 FM.
1: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy to jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy to będzie możliwe. Mam za to termin powrotu upałów.
2: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często to jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
1: Zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. I jeszcze podpowiedź dla tych, którzy na weekend ruszają w Tatry. Od dziś po remoncie znów jest otwarty szlak na Wrota Chałubińskiego. Widoki są piękne, a nie ma takich kolejek jak na Giewont czy Rysy.
0: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: nadszedł cierpień.
1: Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
2: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
1: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje?
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż czy do darknetu.
1: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
0: Teraz trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała, i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorące jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty. A jeśli chcecie się przed upałem schować w lasach między Szczytną a Polanicą Zdrojem, to uwaga, Starostwo Powiatowe w Kłodzku ostrzega przed niezidentyfikowanym zwierzęciem z rodziny kotowatych. Może to być puma. Lepiej uważać, chociaż zgłoszenie nie zostało jeszcze potwierdzone.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, jest czwartek, 14 na zegarach. Zaczynamy więc dzisiejszy Freak Fight. Mamy dużo tematów do poruszenia. No na pewno będzie o wczorajszym zaćmieniu. Dajcie znać, czy widzieliście na WhatsAppie Meloradia. Będziemy mówili o tym, że we Włoszech można nadciąć się na naprawdę niesamowite oszustwa turystyczne. Będzie też o lataniu, ponieważ Lech Poznań ma drobny problem, żeby dolecieć na swój mecz. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18.

Don't Stop. I Wanna Know to ATB. Dopamin w Malorabiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz, no, teraz zaglądamy do Zabrza, bo tam najwyraźniej bardzo nie lubią się z pizzą, a właściwie z Węgrami. No bo właśnie węgierscy kibice przyjechali do Zabrza. Wczoraj poszli sobie do pizzerii, żeby coś tam sobie zjeść i zostali zaatakowani przez grupę pseudokibiców. Zrobiła się niezła zadyma, wjechała ochrona z gazem, potem policja. Generalnie cały lokal zdemolowany. I jak to się u nas zwykło mówić, Polak, Węgier, dwa bratanki. No tylko, że tym razem wybrali szable.

Alok i Jess Glynn w Melo Radio. Summer's back, no i lato cały czas trwa, więc trwają też wakacyjne wyjazdy i można się naciąć na różne takie turystyczne pułapki i generalnie inne paskudne rzeczy. Na przykład we Włoszech można było sobie pojechać na północ i tam chcieć zwiedzić sobie antyczny amfiteatr rzymski. Proszę bardzo, oczywiście, niech państwo wchodzą za drobną opłatą. No tylko się okazuje, że w pobliżu Vincenzy amfiteatr, który bardzo chętnie odwiedzali zresztą turyści, nie był budowlą zniesioną przed 393 rokiem, tylko powstała na początku XXI wieku. Ktoś sobie po prostu wybudował sztuczny amfiteatr. No i teraz właściciel tego przybytku został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Ale uważam, że to i tak produkt, który zarobi sam na siebie, no bo wyobraźcie sobie, że wystarczy tylko trochę zmodyfikować kampanię reklamową i powiedzieć: pierwszy rzymski amfiteatr wybudowany w XXI wieku. Oryginalny, fałszywy, zapraszamy do zwiedzania. Ja bym się nawet wybrał.

0: Vincenzo de Santo, Urzel w Maloradiu. No i właśnie o słońcu jeszcze w tej godzinie na pewno pogadamy. Wczoraj było zaćmienie, według niektórych zjawisko atmosferyczne. No właśnie, i pochylimy się nad tematem... nad tematem naszej planety. O, w ten sposób może.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na gofrownicę.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
3: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
4: Bardzo mocno na to czekam.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseya.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen Spółka ZOO.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Deal Mega Paka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.
6: Autopromocja. Meloradio Mazury.

0: To Sound of Legends w Meloradiu Blue, Dabudaj oczywiście, tak właśnie podkręcamy tempo. A wczoraj oczywiście było zaćmienie słońca. Ja klasycznie nie widziałem, ponieważ słońce zaszło za bloki szybciej niż zaczęło się zaćmienie. Natomiast słyszałem, że zdania ekspertów w sprawie tego, co słońce zaćmiło, są podzielone.
1: Proszę bardzo, jak przesunęło się już ta ciemna plama, czyli ziemia, która będzie zasłaniała słońce.
0: Jaka tam ziemia? To Polska zasłoniła to słońce, bo Polska to jest największy kraj na tej planecie. I proszę takich antypolskich treści nie propagować, dobrze? No tak, to była taka jedna wpadka. Potem dowiedzieliśmy się też, że Hiszpania jest stolicą Hiszpanii, a Polska mistrzem Polski.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Kygo i Max McNown, Take Me Back. To teraz powróćmy do czasów dzieciństwa. Stary niedźwiedź mocno śpi.
1: I go nie budzimy.
0: Nie budzimy,
1: bo w newsach powiemy, czym to się może skończyć.
0: No, myślę, że mandacik to chyba akurat najmniej hardkorowa wersja.
2: A już o 15:00 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten numer punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22:00 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj już jutro po 22:00.

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka Was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce, Kasia Kowalska. W wyjątkowej akustycznej odsłonie usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko

0: laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: ekspresu w centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach centrum.
0: Milk Patrol.
2: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Renault.
5: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.
8: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
9: Dobre newsy z nadmorza. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach. Wszędzie powiewają białe flagi. A sierpień okazuje się lepszy turystycznie niż lipiec. Liczba rezerwacji jest wyższa, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
10: Co ciekawe, na długi weekend nad jeziorami i nad morzem dostępna pozostaje obecnie tylko mniej więcej 1/10 pokoi hotelowych.
9: Na sierpniowy wypoczynek w kraju często decydujemy się w ostatniej chwili. No i na koniec jeszcze dobra rada. Nie budźcie niedźwiedzi. Zrobił to pewien turysta podczas rejsu niedaleko bieguna północnego. Włączył syrenę. No i będzie go to słono kosztować, bo 50 tysięcy koron norweskich, czyli prawie 20 tysięcy złotych.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
8: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej będziemy monitorować sytuację Lecha Poznań, ale zapowiemy też mocną imprezę w stolicy. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18.

Marky Kremant, Sad Story, Out of Luck. Jak ten tytuł pasuje do Lecha Poznań, który no niestety ma pecha. Ma pecha, ponieważ lecą na rewanż w Lidze Europy, na Wyspy Owcze. No i ich lot już... To już dwa razy się tak zdarzyło, że coś tam poszło nie tak, bo wcześniej dwa inne zespoły też nie mogły dolecieć na Wyspy Owcze, no i teraz padło na Lecha Poznań, który też nie mógł dolecieć. 8 tysięcy osób dzisiaj obserwowało, jak drużyna Lecha kołuje dookoła Wysp Owczych, by koniec końców wylądować w Norwegii. Czy ten mecz dzisiaj się odbędzie? No, podobno lokalne media mówią, że tak, że został przesunięty na 21:45 czasu polskiego, ale cały czas czekamy na jakieś oficjalne potwierdzenie, czy ten rewanż dzisiaj faktycznie się odbędzie.

Mina, mina, modelki włodarski to jest Miss Dior. A teraz nie tylko studenci mogą pomyśleć o październiku, ponieważ 16 października w warszawskiej Progresji wystąpi Oliver Heldens jako Hi-Lo. Mogliście już widzieć jego set na żywo na Sunrise Festival, bo tam był jednym z headlinerów przecież. A teraz będzie powtórka z rozrywki albo dla niektórych pierwszy raz z tym właśnie człowiekiem. Jego projekt Hi-Lo będzie trzęsł Progresją 16 października. Przypominam, bilety niedługo trafią do sprzedaży. Patronem tego wydarzenia jest oczywiście Melo Radio, więc bardzo serdecznie zapraszamy, żeby się zapoznać z jego setem. No to tak na taką przystawkę. Lady, Hear Me Tonight w wersji właśnie Olivera Heldensa. Lady.

0: Mikolasi Trips w Melo Radio. To jest Hard to be Humble. A jeszcze w tej godzinie zajrzymy do torby Iggy Świątek. I co ona w tej torbie przy sobie nosi? No, o dziwo. A może nie powiem już teraz o co chodzi. Ale jeszcze w tej godzinie sprawdzimy właśnie, co w tej jej torbie się kryje.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Fernandez w Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli zajrzymy do sportowej torby Iggy Świątek? Co tam znajdziemy? No na pewno jakieś rakiety i piłki, ale też... No właśnie, zapytana o najdziwniejszą rzecz w jej torbie tenisowej, powiedziała, że chusteczki higieniczne. Nie tylko te nowe, ale też te stare, bo... Jak to powiedziała Iga, nie wyrzucam ich, bo jestem zbyt leniwa. I to jest bardzo rel. Ja też zawsze miałem taką tradycję, że jeżeli nie mam gdzie czego wyrzucić, no to do kieszeni na potem. Bardzo ludzkie.

0: George Baker i Bobby Bascom. To jest My Place w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a ja zerkam sobie kątem oka, co
1: no
0: w serwisie.
1: No i dobre newsy będą. Dobre newsy dla kierowców.
0: Już się uśmiecham na samą
1: dla
0: myśl.
1: Ciebie też oczywiście.
0: No tak, tak.
1: No właśnie,
0: mam nadzieję,
1: słuchajcie
0: że...
1: newsów. Powiem, o co chodzi.
0: Mam nadzieję, że poleci w dół. Poleci w dół mocno.
2: A już o 16 zagramy.
0: Repeated. Martin Garrix, Ed Sheeran. Ten numer zagramy punktualnie o 16, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wylate wszystkie rzeczy w tym momencie. Lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
6: Minuta do 16 i czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: I ważny news dla kierowców na początek. Rząd przywraca część programu CPN, ogłosił właśnie premier. Tańsze paliwo będzie od poniedziałku do końca sierpnia. A prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zakłada, że środki na osobistych kontach inwestycyjnych będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki. Konta zaczną działać od przyszłego roku. No i na koniec apel, zróbcie wcześniej zakupy, bo przez 2 dni sklepy będą zamknięte. W sobotę wypada święto, a w niedzielę jest zakaz handlu, mówi ekonomista profesor Jakub Czerniak.
8: Zrobić zakupy wcześniej i wcześniej nie myślę tutaj piątek wieczorem, tylko piątek rano, jeśli ktoś może, piątek wczesne popołudnie, a nawet dzisiaj.
7: Jutro wiele sklepów będzie czynnych dłużej.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: 16 na zegarach, to oznacza, że w czwartek będziemy brać łyka oczywiście w tej godzinie, ale najpierw sprawdzimy, co tam u państwa Wiśniewskich słychać. Mikołaj, siemanko.

Robin Schulz, Dennis Lloyd, Young Right Now. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, a kiedy młodzi byli jeszcze Michał i Mandaryna, no to mieli piękny, bajkowy wręcz ślub na zamarzniętej tafli jeziora. Przywiozły ich sanie zaprzężone w renifery, możecie to pamiętać. Natomiast czy będzie drugi ślub? O to został zapytany ich syn, czyli Ksawier Wiśniewski, i powiedział: myślę, że nie, ale to pytanie do nich. Poza tym, po co im drugi ślub, skoro wzięli kościelny, a rozwodu nie było? No właśnie, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Chociaż nie wiem, czy ten argument zadziałałby w przypadku podziału majątku na sprawie rozwodowej.

0: Years and Years, Tavlau, Desire.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: Jako, że jest 16 w czwartek, no to pora wziąć łyka. Dzisiaj napój chyba bardziej taki ku zdrowotności, mam wrażenie. Pozwólcie, że nie naleję sobie do szklanki, bo zapomniałem wziąć z kuchni, więc pociągnę z gwinta. Okej, spodziewałem się czegoś innego, ale smakuje odrobinę. Odrobinę przypomina sok z winogron, aczkolwiek o wiele mniej słodki. Ma w sobie coś takiego nawilżającego wręcz. Czuję, że moja skóra od razu staje się lepsza. Jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być za napój, który dzisiaj piję, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
1: Daj łyka w Meloradiu.

0: Karnawał, Gips, PZ i For Money. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przyszła pora na rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki w Dajłyka. Przypomnijmy może moje pierwsze wrażenia. Odrobinę przypomina sok z winogron. Ma w sobie coś takiego nawilżającego wręcz. Słuchajcie, no pierwszy nagrał się Adam.
1: Oczywiście to jest aloes, napój aloesowy.
0: I to oczywiście pojawia się tutaj bardzo odpowiednio, bo generalnie wszyscy wiedzieliście, że to aloes. Brawo! Brawa dla was!
2: Woo! Daj łyka w Meloradiu. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: słońce, ciepłe morze i gofry. Wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Love is the only thing to Lost Frequencies w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wybieracie się na jakąś wycieczkę, na urlop do Włoch, to warto zajrzeć na śmieci. Ponieważ we Włoszech mają jakąś dziwną manię wyrzucania pieniędzy na śmietnik. I to dosłownie. Ostatnio kobieta wyrzuciła zwycięski los na loterii, a teraz jest taka historia, że w meblu znalezionym na ulicy dwie kobiety znalazły 86 tysięcy euro w gotówce, a 33 tysiące euro koniec końców trafiło do jednej ze znalazczyń, drugie pół do drugiej kobiety, a także do spadkobiercy mebla. Także pieniądze dosłownie leżą na ulicy. Wystarczy się schylić.

0: Armin van Buuren i Sasha, to jest Everlasting w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a tempo będzie podkręcone na szlakach chyba z tego, co
1: na
0: widzę.
1: Szlakach w Bieszczadach w długi weekend. O tym powiem w newsach. No, będzie sporo ludzi.
0: I pamiętajcie, żeby nie budzić niedźwiedzi, bo 20 tysięcy mandatu.
2: A już o 17 zagramy
0: Save My Love, Kago Khalid i Griffin. Ten numer u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseja.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Renault. Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Co jest grane na Mazurach?
16: Grzegorz Pałka, zapraszam. Tom Holland i jego żona Zendaya ponownie grają razem w najnowszej części Spidermana. Całkiem nowy dzień, możecie obejrzeć na dużym ekranie. Co ciekawe, para znalazła się też w obsadzie Odysei Christophera Nolana, zatem równocześnie można ich zobaczyć w dwóch produkcjach. Z repertuaru kina Helios w Olsztynie Spidermana można obejrzeć też w kinie Pasja w Iławie. Z kolei na warsztaty marcepanowe możemy wybrać się do olsztyńskiej kawiarni Moja. To wakacyjna tradycja, w trakcie której historia spotyka się z twórczą zabawą, a uczestnicy poznają dzieje marcepana na Warmii i jego związek z miastem. To w sobotę między 13.30 a 15.30. A 22 sierpnia na scenie Amfiteatru nad Czosem kolejna edycja Mrągowa Undercover Festival. Początek punktualnie o godzinie 19.00. Usłyszymy przeboje m.in. oczywiście Britney Spears i Taylor Swift. Będą też numery Amy Winehouse czy Bruno Marsa.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
18: Dane 19 milionów Polaków, które wyciekły, nie trafiły na sprzedaż czy do darknetu, uspokaja minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby zajmują się rozpracowaniem hakerów.
19: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby.
18: Minister Gawkowski apeluje o zastrzeganie numeru PESEL. W długi weekend mogą być utrudnienia w Bieszczadach, bo wszystkie szlaki i parkingi będą otwarte. Pracownicy Parku Narodowego Narodowego spodziewają się więc dużego ruchu. W Warszawie uciekły dwa jeżozwierze. To kolejny taki przypadek. W środę Straż Miejska odłowiła też jeżozwierza w podwarszawskich Łomiankach.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: 17 na zegarach we Frequencie, to jest godzina, w której uruchamiamy naszego meloradiowego WhatsAppa. Będziemy bawić się oczywiście słowem. Mikołaj.

To Tiesto i Ava Max w Melo Radio Tomorrow. Tak właśnie podkręcamy tempo, a Lech Poznań jest już na Wyspach Owczych. Będzie mecz 21:45 polskiego czasu. No to skoro są za granicą, to może zapytajmy, co można robić za granicą na literę O? No można opykać zespół z Wysp Owczych na przykład, będziemy trzymać za to kciuki. Można obory zrobić troszkę za granicą, wiadomo, jak to my mamy w zwyczaju. I co jeszcze można robić za granicą na literę O? To jest pytanie do Was, a odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Co można robić za granicą na literę O?

0: Widownik Disney. Hotelowa doba w apartamencie niech trwa, najlepiej za granicą. A co można robić za granicą na literę O? O to dzisiaj właśnie pytamy. Iza?
1: Za granicą na literę O można obserwować życie tubylców.
0: Oczywiście poznawać lepiej obce kultury. Tak należy robić. Mateusz?
2: Na literę O za granicą można się obijać.
0: Najlepiej jest tak właśnie na jakimś leżaczku, tylko żeby nie kosztował 40 euro jak we Włoszech. Jeszcze jest taka wiadomość.
3: Może nie państwo, ale na Oklahoma można leżeć na Oklahomie. Koledzy się marzy taka koleżanka, która nazywa się Oklahoma. No to sobie sami dopowiedzcie. Pozdrawiam ich z tej strony.
0: A Oklahoma to chyba taka duża, nie? Co można robić za granicą na literę O? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: Szczęście jest takie smutne. Paulo Coelho. A nie, to Swedish House Mafia i Lick Kelly. Happiness is so sad. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i dzisiaj pytamy, co można robić za granicą na literę O. Pojawiły się takie propozycje jak obiad zjeść. No można, trochę lokalnej kuchni. Można się opalać, można obgadywać ludzi, a potem oni mówią, o, państwo też z Polski. Można oglądać zachód słońca albo nawet zaćmienie, bo widziałem, że niektórzy specjalnie polecieli do Hiszpanii, oglądać zabytki i odganiać komary. I jeszcze jest wiadomość od Alicji.
1: Można ogórki kisić, opiekając się słońcem.
0: Tylko jaką metodą? No właśnie, na sól morską, na skarpety?
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Melody to Sigala w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co można robić za granicą na literę O. I o, Oluś, wpadł.
1: Jestem. Słuchaj, jak ja jestem zawsze za granicą, to siebie oszukuję, że mój urlop trwa jeszcze 2 miesiące, a nie 2 dni.
0: No i można w ten sposób, czemu nie? Zobaczmy jeszcze, jakie propozycje mają nasi słuchacze.
2: Opędzlować pizzę.
0: Opędzlować pizzę.
1: O, to na przykład we Włoszech.
0: We Włoszech,
1: fajnie.
0: Tak, jest spoko.
3: Można odkuć się finansowo.
0: Odkuć się finansowo po wyjeździe za granicę? Aha, no chyba, że się na saksy jakieś pojechało. To wtedy faktycznie można.

0: Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls. Nie smuć się, Oluś. Zaraz ja idziemy w Melo.
1: Tak, bo idziemy w Melo, jest super. A wiesz, że ja dzisiaj widziałem Igę Dudziuk?
0: Co ty mówisz?
1: Nawet ją z lotniska odebrałem.
0: W Warszawie jest Iga Dudziuk?
1: Tak,
0: dlaczego nie jest w pracy?
1: Do pracy.
0: Kurczę,
1: bo powiedziała, że jeszcze nie teraz, bo ona jeszcze odpoczywa.
0: Jadę tam.
1: Ja uważam, że to skandal.
0: Ja tam jadę.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Fukaj i Liwka, chcę więcej, chcemy więcej Igi Dudziuk. Jeśli trwałoby to
0: wiecie. Naprawdę, to jest skandal, coś trzeba z tym zrobić.
1: No właśnie, ja w sumie stwierdziłem, że będę dobrym kumplem i odbiorę ją z lotniska, ale potem powiedziała, że nie chce przyjść i nie wiem co teraz.
0: Iga, pamiętaj, że wiem, gdzie mieszkasz.
1: Dobra, dam buzi i tak. Mua.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT! Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 101 i 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Kierowcy, noga z gazu. Policja przygotowuje się do długiego weekendu na drogi. Wyjęcie więcej patroli, wzmożone kontrole kierowców będą szczególnie w piątek i niedzielę. Długi weekend będzie też gorący. Wracają upały, jutro ponad 25 stopni, ale naprawdę upalny będzie weekend, zapowiada Michał Kowalczuk z IMGW.
3: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
1: Ula, zabraniam ci czytać tego zdania.
2: Nie mogę, dobra, to nic nie powiem.
1: Ula chciała powiedzieć, że będzie chłodniej, no.
2: A, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, ale nie tylko w Polsce będzie gorąco, bo fala upałów obejmie też Wielką Brytanię i Francję, tam nawet ponad 40 stopni. Ło!
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: idę w melo.
1: No to teraz się przyznawać, kto jutro odbiera wolne za sobotę i ma taki przedłużony weekend. Zazdrościmy total, no i w drodze na przedłużone weekendy wam gram. Mocne duety przed nami. Madonna i Martin Garrix. Oni za moment będą wina i Wamera, a rozpoczynają Fuka i Liwka.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: A ja jestem Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: 8 minut po 18 na zegarach, a ze mną w studiu genialna Ula Harciarek.
1: Cześć, i tak wakacyjnie się zrobiło, i tak letnie,
0: no właśnie. Będzie jeszcze lepiej, no bo za chwilę sobie pogadamy o serialach, no bo przedłużony weekend przed nami, nie?
1: Tak, i trzeba oglądać.
0: No właśnie, a co? O tym powiemy wam za moment.

0: let me down.
1: Never let me down. To Vice i Tom Gregory, a teraz zmieniamy trochę klimat. No bo jest już nasza Ula Charciarek ponownie w studiu.
2: Jestem.
1: Siemanko.
2: Cześć.
1: To czas pogadać o tym, co możemy obejrzeć w długi weekend.
2: A dużo będziemy oglądać.
1: No to dawaj.
2: Dobra, słuchajcie, na początek mam taką propozycję dla lubiących bardziej psychologiczne rozkminy. Polecam miniserial Półbrat, to dzieło twórcy hitowego Reniferka. Oglądałeś?
1: Nie.
2: Nie? To też musisz nadrobić.
1: Ja mam dużo zaległości. No.
2: Tym razem, słuchajcie, to opowieść o toksycznej relacji dwóch przyszywanych braci. Uprzedzam, nie jest lekko, łatwo i przyjemnie, ale naprawdę warto obejrzeć.
1: To dawaj coś takiego na odmurzenie.
2: No właśnie, na odmurzenie to na przykład film Oni cię zabiją. Jest czarny humor, sporo czerwonej farby i dużo akcji. Opowieść dotyczy sekty, która składa ludzi w ofierze.
1: O, no to jest grubo. No a teraz tak coś na serio, tak przyjemnie.
2: No właśnie, i to jest chyba taka nasza polecajka, Olek, nie?
1: Tak.
2: Serial Proud. Słuchajcie, główny bohater to młody, beztroski chłopak, którego życie wywraca do góry nogami śmierć jego siostry.
1: Jest grubo. No,
2: jest grubo. No i w tej roli naprawdę świetny Ignacy Lis.
1: Fenomenalny, to prawda, muszę przyznać. No, my z Ulą sobie gadaliśmy o tym serialu tak trochę poza anteną. No i to jest taka huśtawka emocji totalna.
2: Zdecydowanie. Ja miałam, słuchaj, ja byłam wkurzona czasami, a czasami po prostu byłam
1: Łezka
2: wzruszona.
1: Może polecić.
2: Tak, może, zdecydowanie. Polecamy. Świetny
1: Polecamy.
2: Serial.
1: Długi weekend przed wieloma wami na pewno, więc macie co oglądać.

0: coś. To nowy Łajcior w Meloradiu. No słuchajcie, jechałem dzisiaj wylotówką z Warszawy i było grubo. Wyjazdy na przedłużony weekend zdecydowanie rozpoczęte. No i dobrze, bo ciepłe dni przed nami się zapowiadają. Nawet ponad 30 stopni gdzieniegdzie ma być. No to my też gorąco pogramy. Do 19 na pewno Riton i Friday, ale powiem też o kobiecie, która dostała nietypowy mandat. Mandat za cukinię. Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G8. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka Was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce, Kasia Kowalska, w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji. 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuj.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media Expert, dalej masz.
14: Po reklamie.

I like it. To Narcotic Trust w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Dostała mandat za cukinię. To we Włoszech, słuchajcie. Tam jedna z kobiet została ukarana za jazdę z telefonem w ręku. Nieładnie, ale zaskarżyła ten mandat do sądu. No i powiedziała, że to wcale nie był telefon, tylko plaster smażonej cukinii, którego akurat chwilę wcześniej jadła. Sąd, no, nie uwierzył w to, mandat został. No i mi się wydaje, że ona to troszeczkę spierniczyła sprawę. No bo gdyby powiedziała, że ten telefon to jabłuszko, a nie cukinia, byłaby bardziej wiarygodna.

0: Mam tylko pozytywne wspomnienia z tym numerem. Back to you, Lost Frequencies, LA Dew i Ex Ambassadors w Melo. Tak gramy jeszcze przed 19:00. Lech Poznań dziś nie zagra w piłkę nożną, no bo mecz Ligi Europy, na którego drużyna Lecha dotarła, ale z mega perturbacjami po drodze, zostały przełożone. Dziś się nie odbędzie. Będzie jutro o godzinie 20:00 czasu polskiego, więc będzie w piątkowy wieczór co oglądać. A wy pamiętajcie, że nie musicie przekładać i zresztą tego nie róbcie decyzji, żeby zgłosić się po szybką kasę od Melo Radia. Już po 19:00 ktoś z was dostanie 200, a jutro jest do zgarnięcia 500 zł. Na przedłużony weekend zdecydowanie się przyda. Pewnie macie zaplanowane jakieś tripy, jakieś spotkania. Na bank ten hajs się na coś przyda. Czekamy na waszą kreatywność na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Bardzo letnio. Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski, oni przejmują antenę Meloradia punktualnie o 19:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mazurie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
12: Idę w Melo.
13: Fajnie się uśmiechacie. Lubię tak na was patrzeć przez radio w tym wakacyjnym klimacie. Słonko zaraz zacznie zachodzić, no to ja zrobię taki letniaczkowy klimat. W&W za moment, to zaczynają te, które lata przynoszą nam co roku. Modelki i włodarski. Lubię cię jak lato, to na sam początek. A ja jestem Pychu. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

brzmią wakacje w Meloradio i z Meloradiem. Robin Schulz i Barbs, Better Times. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Dzięki za zgłoszenia na meloradio.pl.

0: No ja wiem, że pani Riano, pani prosi, żeby nie stopować muzyki, ale ja muszę zrobić Don't Stop the Music. Muszę, bo teraz ważny temat. Szybka kasa od Meloradia. No bo z nami tak jest, że nasza szybka kasa jest naprawdę szybka, no bo odbieracie telefon, no i już praktycznie, jeżeli tylko odbierzecie, możecie lecieć do bankomatu. No a teraz dzwonimy do Ani, która mam nadzieję, że telefon odbierze, ma na to 5 sygnałów, a trzeci już za nami.
1: Tak, słucham.
0: Ale się udało. Siemano, Ania, tu Pychu Meloradio.
1: Cześć, witam.
0: No cześć, słuchaj, ja muszę ci coś powiedzieć, ty jesteś 100% Polką i powiedz dlaczego.
1: Dlatego, że dzisiaj rozpocząłem swój 2-tygodniowy urlop, a to się równa remont w domu.
0: Wiadomo, no i na co 200 potrzebujesz?
1: Odświeżyłabym za to swój salon, wjechałby taki piękny burgundowy kolor na ścianie.
0: Poczekaj, bo ja jestem facetem i to u mnie jest trudniej.
1: Dobra.
0: Burgundowy.
1: Tak.
0: To takie coś, takie bordo trochę.
1: Tak, takie czerwone, mocno wino.
0: Okej, słuchaj, ale bezalkoholowe oczywiście, prawda?
1: Oczywiście,
0: no, mam nadzieję. Ania, słuchaj, masz farta, bo to jest, nawet nie wiedziałem, ale jeden z moich ulubionych kolorów. A to oznacza, że 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: dziękuję,
0: i ten hajs wypłacaj.
1: Jutro zakupy się rozpoczynają w takim razie. Szybka kasa od Meloradia.

0: Moving to the Sun, to Uzel w Melo. 26 minut po 19. Na swoją drogą to pamiętajcie, że jak na zakupy, to tylko jutro przed weekendem, który przed nami, no bo w sobotę święto i wszystko pozamykane. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że spędzamy ten wieczór razem. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, że tak naprawdę ruch to nie tylko zdrowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
0: Po reklamie.

0: EP. No mam nadzieję, że wy wszyscy na antenie Melo czujecie się tak, jak VIP-y. Sean Baker w Melo. A za chwilę nowość od D.O.D. wywaliła się na sali tanecznej. Mowa o Mandarynie. Ta artystka przygotowuje się prężnie do tańca z gwiazdami. Ruszyły pierwsze treningi, no i na Instagramie wylądował filmik właśnie Mandaryny, jak ląduje na czterech literach. No nikt nie mówił, że sport to zdrowie, tak? Czasami takie rzeczy się zdarzają, ale w sumie to ja się nie do końca dziwię. Weekend długi. Wielu z nas to na pewno skończy podobnie, na glebie.
1: Hey, what's up? This is D.O.D. Victor Army, Ida, Vuelo.

0: Nikt nie potrafi tak jak ona. Nicki Minaj i Starship Sivmela. Tak was rozgrzewamy do weekendowych wyjazdów.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Po 20 już za moment, a ten numer zagramy punktualnie o pełnej, a może nawet i chwilkę wcześniej. Na pewno wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać i zamulać.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce. Kasia Kowalska w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji. 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje?
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Idę w Melo.
14: Minutka nam do 20 została, a polskie kluby walczą w europejskich pucharach. Jak im idzie? Na pewno w tej godzinie to sprawdzimy, a wcześniej gramy Stranger. Będzie Olivia Adams, a na początek Shimza i Fire Fire. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Mikolas. I Trips. Hard to be humble. W Melo Radio, tak podkręcamy tempo, ten numer nieustająco brzmi dla mnie jak taka dobra piłkarska przyśpiewka. A tak a propos piłki nożnej, no to polskie drużyny walczą o to, żeby grać w Europie w tym sezonie. No i bardzo dobre wieści płyną do nas z meczu Rakowa-Częstochowa, no bo on na wyjeździe z Hammarby prowadzi 0-1, no i w dwumeczu też jest 0-1, więc Raków na ten moment gra dalej w Lidze Konferencji Europy. No i teraz patrzymy, co dzieje się w meczu Górnika Zabrza, tu jeszcze lepsze wiadomości, no bo Górnik wygrywa 1-0 potężnym, co by nie mówić, Ferencvaroszem. No i mamy w dwumeczu 1-1, więc sprawa dalej jest otwarta. No i największe zaskoczenie zeszłego tygodnia, czyli Jagiellonia Białystok, która ograła u siebie Rangersów za 18 minut. Zaczyna z nimi swój mecz na wyjeździe. Trzymamy mocno kciuki. Jeszcze jutro Lech Poznań dołączy do tej wesołej ekipy, więc miejmy nadzieję, że dalej w Europie będą te cztery drużyny, które nam w niej zostały.

0: Supreme and Shout, to Will.i.am, Britney.
1: O czym myśli Pychu?
0: No to teraz czas rozpocząć naszą ukochaną wieczorną zabawę. To pytanie zadajemy sobie co wieczór, no i czas na kolejne rozdanie do zgarnięcia. Torba i skiety Meloradia, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. To numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o co może chodzić, co mi po głowie chodzi. Dzwonić można już teraz, a ja wam daję podpowiedzi. Dziś myślę o rzeczy, której często nie mamy przy sobie, choć powinniśmy. Szczególnie w trasie. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Niech ta czerwona lampka, która zazwyczaj sygnalizuje to, że ktoś dzwoni, się zapali. No i widzę, że właśnie to się wydarza, więc odbieram pierwszy telefon w tej rundzie. Halo, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Paweł. No czy to chodzi o ładowarkę do telefonu?
0: Nie, nie chodzi o ładowarkę, nie chodzi o żaden elektroniczny sprzęt. Tak wam jeszcze podpowiem. No to czekam na kolejne telefony. 321-321-777. Kolejna lampka się pali, więc ja znów klikam i odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, ale powiedz mi jeszcze, o czym ty podpowiedź, bo nie słyszeliśmy w radiu, przez las jedziemy.
0: Dobra, słuchaj, chodzi o rzecz, którą... Której często nie mamy przy sobie, choć powinniśmy, szczególnie w trasie.
3: Mapy!
0: No i o mapę nie chodzi tym razem. Dzięki wielkie, że zadzwoniłeś. No to odbieramy kolejny telefon w tej rundzie. Halo, jak masz na imię?
4: Karolina, cześć.
0: No cześć, Karo. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
4: Myślę, że chodzi o dokumenty, a konkretnie prawo jazdy w plastiku.
0: Nie, niestety nie chodzi o to. Słuchajcie, chodzi o coś... Tak dosłownie weźcie to, że nie mamy tego w trasie. W trasie, którą pokonujemy. I to jest raczej takie bardziej, no nie wiem, plastikowe, z takiego twardszego materiału. No i runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: Barbara Streisand w Mela. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21 nam zostało.
1: O czym myśli Pychu?
0: A to pytanie jest cały czas aktualne. O czym myśli Pychu? Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj możecie dzwonić, no i próbować strzelać. Ustaliliśmy już, że chodzi dziś o rzecz. Rzecz, której często nie mamy przy sobie, choć powinniśmy. I często się mówi o tym, że powinniśmy. A tak zwłaszcza to w trasie. I tego się trzymajmy. Jest to coś twardego. No to czekam na wasze telefony. No i widzę, że już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Martyna.
0: No cześć, Martyna. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Pychu myśli o lewarku.
0: Nie, o lewarek nie chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś, co ma nam zapewnić bezpieczeństwo. Jeszcze tak wam podpowiem. No to odbieram tutaj kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Filip.
0: No cześć, Filip. No to o czym myśli Pychu?
3: Czy to chodzi o uchwyt do telefonu?
0: Nie, zdecydowanie nie. Chodzi o coś, co ma zapewnić bezpieczeństwo nam, a nie jakiejś rzeczy. No to czekam na kolejne telefony i widzę, że ktoś dzwoni. No to odbieram. Halo?
4: Dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Grzesiek.
0: No to Grzechu,
4: Krakowa.
0: Strzelaj. Grzechu z Krakowa, cudownie. O czym myśli Pychu?
4: O trójkącie.
0: Nie, zdecydowanie nie. Słuchajcie, to jest coś, co ma chronić pewną część naszego ciała. Taką część, bez której no trudno by było myśleć na przykład. No to odbieram kolejny telefon. Dzwonicie pod 321-321-777. No halo, o, tutaj się nie uda porozmawiać. Ktoś się z linii zerwał. Chodzi o to, żeby ochronić to, czym myślimy. Na przykład jak jesteśmy, nie wiem, na rowerze, na skuterze. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
5: Cześć, Kasia.
0: No cześć, Kasia. No to dawaj, o czym myśli Pychu?
5: Kask.
0: No i to jest ta poprawna odpowiedź. Kasia, ty często...
5: Yes.
0: często używasz? Powiedz, że tak.
5: Używam, ale na rolkach.
0: O, i też bardzo dobrze. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A to, żebyś miała fajny merczyk na te rolki, no to ja daję ci skiety Meloradia, a dorzucę jeszcze torbę do tego, co ty na to.
5: Ekstra.
0: I dla wszystkich, którzy aktywnie ten czwartkowy wieczór spędzają, mam teraz numer idealny do tego, żeby na przykład na takich rolkach pojeździć. Gipsy PZ.
1: O czym myśli Pychu?

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Alok i Jennifer Lopez, to Everything's Fine. Jeszcze przed 21, tak podkręcamy tempo w Melo, a ja patrzę, co dzieje się u naszych drużyn w europejskich pucharach. No i Raków już chyba tego nie wypuści i leci dalej w lidze konferencji. Ostatnia minuta meczu i wygrywa 1-0. Za to Górnik niestety remisuje i kończy się jego mecz w Lidze Europy. No i też chyba przygoda, bo ten remis oznacza, że spada do Ligi Konferencji Europy. A Rangersi wygrywają z Jagą 1-0.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Alesso i Sasha, będzie ich Destiny. Od tego numeru rozpoczniemy 21. No i oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za nasze biało-czerwone drużyny. Niech zajdą w tej Europie jak najdalej, no.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita. 3,2%. 1 litr. Tylko złoty 99. Za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit. Różne smaki. Jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie czeka was wyjątkowe muzyczne spotkanie. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce, Kasia Kowalska, w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Usłyszycie na żywo niezwykłe kameralne aranżacje takich hitów jak A to co mam czy Spowiedź. Podaruj sobie wieczór pełen rockowych emocji. 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie. Bilety na www.adriaart.pl.
13: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
15: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
14: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
16: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Idę w Melo.
1: Skoro weekend wydłużony, no to trzeba iść w Melo, nie ma co go marnować. No to ja pogram tak, żeby nieważne gdzie jesteście, było dobrze. Pitbull i Chris Brown, International Love. To za moment, to zaczynają Alessa i Sasza. A ja jestem Pychu, niezmiennie, siemanko.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Whatever turns you on. To Axwell w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz wielkie brawa i fanfary, no bo urodziny ma ona, młoda królowa, od współpracy z Żabsonem, Jacusiem, po własną wytwórnię. Diamentowe płyty, no sukcesy po prostu trudno zliczyć. Young Leosia dziś obchodzi urodziny, no więc pewnie szklanki się potłuką i to nie jedne. Wszystkiego najlepszego, cudownych hiciorów od całego Melo oczywiście życzymy. No takich hiciorów jak ten, jedna z najnowszych propozycji już teraz od naszej młodej Leokadii. To Marbella, najlepszego.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Kosmicznie dobry jest ten hit, niezmiennie. Pychu z tej strony, siemano. Przez opóźnienie samolotu został zwolniony z pracy. To w Australii. Technik zajmujący się przeglądami samolotów opóźnił start jednej z maszyn, żeby zrobić restart komputerów. No wiecie, dla bezpieczeństwa. Zajęło mu to 17 minut, no ale przez to, że przez właśnie jego poczynania lot się opóźnił, został zwolniony z pracy. No ale nie zostawił tego tak, poszedł do sądu. No i teraz okazało się, że dostanie odszkodowanie. 25 tysięcy euro, za to wleci mu do kieszeni. No i muszę przyznać, że wiedziałem, że w lotnictwie nieźle się zarabia, ale tak w przeliczeniu to wychodzi jakieś 80 tysięcy euro na godzinę. No to co, zapisujemy się na kurs?

0: Zmieniamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Yes, Bibi Rexa i David Guetta w Melo. Wspomnienie Tomorrowland, jak to było pięknie, jak Bibi grała. Nasz łezka w oku na wspomnienia się kręci. A jak na wakacjach bawią się emeryci? No właśnie tak, jak jedna para seniorów w Madrycie. No chociaż oni to chyba nie za dobrze się bawili. Odpoczywali sobie w apartamencie. No było miło, fajnie, aż w końcu zauważyli jedną dziwną rzecz, która okazała się ukrytą kamerą. No choć w tym wieku, to ja myślałem, że już się nic nie ukrywa. Liczy się tylko naga prawda.

Ocean House. To bardzo przyjemny numer od grupy Jubel w Meloradiu. No i ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl. Pamiętajcie, wspierajcie waszych lubieńców w 30 Meloradia, no bo kolejna lista hitów już jutro po 18. No i będzie ona naprawdę bardzo, bardzo specjalna w tym tygodniu. Więcej nie powiem, wpadnijcie i posłuchajcie. A za chwilę 22.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to, by na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Kart Extra. 20 na osobę, a piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: O tym zdecydowanie wie ten gość. Shimza, numer Fire Fire, wydał ponad rok temu, a dopiero teraz zgarnia z nim szczyty list hitów. Jest też na miejscu pierwszym 30 Meloradia. A jak będzie w tym tygodniu?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Tychu, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: To jest Meloradio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka